operacji zabrałeś sobie bez większego pozwolenia? Bo ja jestem ślimakiem dzielnym i głodnym, a ty to się chyba nie lubisz z nikim dzielić. Będę więc namnażał swe zastępy drogą rodną. Może wreszcie kiedyś skumasz.

jestem ślimakiem i po cichu marzę, żeby być kiedyś wielkim, wielkim jak twój dom. Zgnieść ciebie butem, albo w garze zaparzyć, albo wiesz co? Nie zrobiłbym tego, bo...

0: deszczuj mnie,
1: bo jestem ślimakiem i deszcz lubię.
0: Nie szczuj mnie, deszczuję.